0: Mi sa tych omik nie może odpowiedzieć.
1: Heimri, Swarberg, Achtelier.
2: La vida es bella.
3: Kompos.